i twoi włosia, rukami chładyty. Chciałbym czuć zapach, szepit głosu twojego, prosto radity tak tym.

Humanitas. Beskidy mi jak dola chorbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boleć mia krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, što mojej wirno w serciach plekali, bez wika nesli do rywnych dny, spisamy zastawlena.

Słuchate LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiuskie radio. LMFM. Rosyjskie radio. LMFM.

never change.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkoleci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen serca. Wybiliła moja watra do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariantuk z mojej muki budu piuk.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LMFM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Wysłuchaliśmy wstępnego dżingla, zatem już dobry znate, jaką audycję właśnie sme zaczali. Zaczynamy obzeracz przyrody. Dneska to już 92 odtynok naszej audycji. I też już bilsze kincia jak początku takiej serii, w kotri besiduju pro nacjonalny park w Polsce. No i do tej pory byliśmy już w Gorczańskim, w Babiochirskim, w Magórskim, Bieszczadzkim, nacjonalnym parku iszczy, w Elochimczych. No a kiedy chneska pojechamy do Roztoczańskiego nacjonalnego parku, do parku, jaki nachody w południowo-schodniej części Polski, w regionie jaki nazywa się Roztocze, jest to lubelskie województwo. To Roztoczański park nie jest już taki młody, bo ma je bilsze jak 50 rokiu, bo był zaklekany 10 maja 1984 roku. Dyrekcja parku ma swoją siedzibę w pałacu plenipotenta w miejscowości Zwierzyniec. No i każdy nacjonalny park ma jakiś swój symbol, a symbolem Roztoczańskiego parku jest konik polski, pro kotry tiż kus chneska wam powiem. Zatim posłuchajmy po klaszto kus muzyki, a pak budu bilszy besidłaty prototu magiczną krainu.

Wernuly smek, pokorotki muzyczni pererwi, terwatop zeracz przyrody i smech neska w roztoczańskim nacjonalnym parku. W parku, ko trochę hołowną cilu zaklekania była ochorona z różnych ciuwanych, liśnych ekosystemiu serednioho roztocza. No właśnie, w to tym regionie mamy wielku kiłki z różnych siedliskowych obstawyn, które ryszają o występowaniu wielu interesujących roślinnych grup. Możemy stricyty się w roztoczańskim parku z wieloma wyniatkowymi rytkami, gatunkami dereł i kriakił, które no, tworzą taki powiczmy hołownej hrbet toho parku. Roztoczański Nacjonalny Park jest bars zalesenny, bo 94%, prawie 94% powierzchni parku to sód lisy. Tyż geologiczna budowa i rizba terenu roztoczańskiego nacjonalnego parku wlejają bezpośrednio na tyż na powierzchniowy łody i dokładnie na różne na występowania różnych rik i wodnych zbernekił. Tyż sód, da jak rik, właśnie na terenie parku, ne sód one wielkie, ne jest ich weloch, dokładnie płynie jedna rika i trzy mniejsze potoczki, które mają właśnie taki miejscowy charakter. Ta i tyż sód w Roztoczańskim Nacjonalnym Parku z Berneky takich stacjonarnych wid, to sód tak z Berneky, które mają pochodzenia antropogeniczne. No i to ta jedyna rika, jaka płynie przez obszar parku, to jest wieprz. Jest to hołowna rika, płynie przez to od teren na dochosto około 5 km. Dolina riki jest dość uska i płaska, otoczona stromy machorami, no bo Roztocze to nie jest taka płaska kraina, tam sód niewielkie chory, to sód tak wyżyny, mniejsze, bilsze, no i to wieprz bardzo silnie meandruje i efektom toho jest sód tak woznekajuczy w minułych już epochach starorycza. W dolinie wieprza, ale i też w samym koryty rik możemy dozryty się naturalnych wypływiu podziemnych wid. One też zasylają kus tot ekosystem i to bardzo osobliwo jest to ważne w takich periodach, kiedy nie wiele deszczu, jest sód wysokie temperatury, sód niskie stany wid, no i właśnie to te podziemne wody to ratują tot ekosystem i to tu tot balans w przyrodzie. No i w to tym naszym parku chnecznym, pro kotry wam besiduju, jest nelem Erika wieprz, ale sód tisz i stawy echo, kotry sód bardzo krasny i pro kotry choczu wam kus powisty, pokorotki muzyczni pererwi.

Słuchate obzeracza przyrody. I wertamy do Roztoczańskiego Nacjonalnego Parku. Drodzy słuchacze, chneska sobie chodzimy prototi magicznej krainy, w której są praktycznie same lisy, ale też są rike, jest rika wieprz dokładni, i są też takie wodne zberniki, na premier stawy echo. Tak nazywają się. Są to naturalne stawy, bo one były zbudowane człowiekom, w takich, no, na terenie lisił tak naprawdę. I one były pobudowane w 1929 roku. Pak jeszcze prochodziły one perebudowy w rokach 1940-44 i w rokach 70-80. No i też w totym stoliciu, w rokach 2003-2005, tot kompleks stawił echo, też był perebudowany. Tam były wtedy już pouczeny sąsiedny z osobą z Berneke i to wszystkie tak, no właśnie, wszystkie to te z Berneke były pouczane w jeden wielki akwen, w jeden wielki staw. No i tot kompleks nie jest mały, bo ma je powierzchnią 42 hektary. I tak naprawdę są tam 4 stawy. No i to ta okolicia jest wykorzystywana człowiekom do hodowli ryb. No właśnie, takiej ekstensywnej hodowli ryb, znaczy no właśnie, że na wielkiej powierzchni są to te zwierzęta sobie pływają w wodach, no i na potrzeby człowieka i gospodarki są one też pak, no, wyberane, możemy powiedzieć, łowyty możemy tamto te ryby. No i to wszystko na terenie nacjonalnego parku. Zatem to jest wszystko w bardzo takich ostrych chranyciach dozwolone. No, ale tak w zahali to te stawy echo, to one mają mają przyrodniczą rolę też, ale nie jest to taka bardzo istotna, ważna i kluczowa rola. Przede wszystkim to te stawy to są hosnowane właśnie gospodarczo, jak i też są hosnowane turystami na potrzeby rekreacji, a dokładnie jeden z zbiorników numer 4 to jest hosnowany właśnie turystami. Tam nachodzi się i plaż, gdzie tam możemy odpocząć. Litom to może być mały problem, bo już dość wielu turystów przyjeżdża w to miejsce. Też ono nachodzi się niedaleko od zwierzęcia, ale jest krasne. Może te przyjechać zimą, oseną, wisną, jarą właśnie i to, gdy zachopluwać się tą przyrodą i to tyma stawamy. Też nachodzić się dookoła to tych stawił takie wały i one są hołowną bazą, taką pokarmową bazą dla koników polskich, bo w okoliciach stawił echo jest wedena rezerwatowa hodowla to tych koni. No i trzeba powiedzieć, że koniki to polskie, to jest taka nasza, no, polska hodowla, to jest polski gatunek dykoho konia, który jest to już mieszanka, no, teperyśniocho gatunka konia z gatunką konia przewalskoho, który tylko żyje sobie na stepach Kazachstanu i Mongolii. No i takie koniki polskie możemy smotryć w Roztoczańskim Nacjonalnym Parku. Dookoła stawił echo i iszczy w okolici na Biłoj Hori. To ta hodowla nie jest młoda, bo była zainicjowana w 1982 roku profesorem Mirosławem Kownacym.
Kim. Konik możut behaty sobie po specjalnym wyznaczonym terenie, który jest przeznaczony lem na totu cil i tot teren ma je powierzchnią 180 hektarów. Zatem konik mają sobie tam dość wielo terenu, wielo przyrody, żeby sobie spokojnie żyty, bo one tam żyją bez ingerencji człowieka, sód dokarmiany lem w czasie zimy. No, tak ciekawy riczy właśnie na roztoczu. No i okrem toho to precin sód iszczy inczy steżki, iszczy inczy miścia, gdzie możemy tam chodyty, wandruwaty, eksploruaty, to Roztoczański Nacjonalny Park. I to wam wszystko powiem po krótkiej pererwie.

0: Pchnęszym odtynku obzieracza przyrody chodymy sobie po roztoczańskim nacjonalnym parku. Uż sme się doznali pro, no, na premier pro koniki polskie, jak hodowla jest wedena na to tym terenie. Doznali sme się pro stawy echo i warta jeszcze dopowisty kus do to, do totoj atrakcji, bo to jest jedna z hołownych atrakcji w nacjonalnym parku. One nachodzą się dokładnie w takim bardzo urokliwym rozlewysku potoczka Świerszcz. Jest to bardzo dobre miejsce właśnie dla rodzin z dietynami i dla tych, którzy lubią kupać się, bo w 2021 roku były wedene różne roboty, żeby odnowyty drewniany mostki, widokową platformę, no i stworzyć w zahali to miejsce przyjemnym do spacerów i zachopluwania się landschaftami. Do stawił echo dojechamy tyż autom, chocki zaohaczam, żeby dojty po prostu piszkom zo zwierzęcia, no ale jest taki nestereżony parking, od kwitnia do żołtnia trzeba płatyty, nachodzić się tyż toaleta, za to tu tyż trzeba płatyty, no ale zawdzięki temu mamy dajakie wychidy jak turysty. No i stawy echo tonelem, takie miejsce, żeby odpoczaty i spacerować. No ale to też właśnie poza sezoną to jest taka oaza spokoju i harmonii z przyrodą i kiedy tam przyjechacie, no może właśnie tak poczujecie się wyjątkowo i będzie to dla was dast wam to taki fajny doświad, no, który będziecie pamiętać na dłużej. No i to wszystko pro Roztoczański Nacjonalny Park, oczywiście bilsze bym mich wam beśduwaty, no ale nasz program trwać pił hodyny, a nie pił dnia, na żal. Zatim dziękuję wam serdecznie już za uwachu, czujemy się w następnych odcinkach Obzeracza Przyrody, dziękuję wam, że mnie słuchate, że ste z nami i zaohaczam słuchate dalszych odcinki. Utrzymajcie się, żelam wam przyjemnej reszty dnia. Ostante zdrowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

0: Naszym dzisiejszym gościem jest Paweł Staryński. Kuzme, Pawle, o tobie pisali wczoraj na naszym portalu. Dnes przynachodzi zapowiedzi, ale nic, idziemy do tego meritum, o tych stypendiach i tym wszystkim. Ja zacznę od czegoś innego. Prosił jest, żeby napisać o tobie, że ty izbianin, tak?
1: Tak, tak.
0: Ale jak to jest? Bo ja znam, że w izbach nie żyjesz na co dzień.
1: To jest tak, że moi dziadowie to już od samego początku, no, wpajali to, że ty, Paweł, ty jesteś lemką, no i ty masz się tym hordy, ty gadali, ty z jakich seł pochodziat i żeby o tych sełach nie zabywaty. No i tak się złożyło, że większość moich dziadów pochodzi właśnie z izb. Ale ja jak można było przeczytać w wczorajszym artykule i wo Florencji, a nawet i w Zimbranowej, da jakie dziadowie by się naszli.
0: Aha, no to znaczy, że i zachodnia Lemkowina, i średnia, a i to ta tam barże na schid przydukli. No, ale bilszy, jak jest powiem, to izbiany, hej?
1: Tak, tak.
0: Izbiany, aha, to znaczy twoje dziadowie też z izb. A powiedz mi, jak dziadowie, blisko, rodzina, rodzice передали ty ten obraz izb. Jak ty, jak człowiek, który menuje się jak izbianin, nikoli tam nie mieszkający tak na postino, jak widzisz ty izbę? Jak ten obraz został ty передany?
1: No, przede wszystkim gadali o krasoty gier, także lisy, że naprawdę że przyroda girska jest warta tego, żeby jak najbardziej ją sławić. No i tak mnie zaochotili, że od najmłodszych roków jeździłem w góry. No i sam idziem na własne oczy zobaczyć, jak krasny to te nasze góry są. A wybrano izby i okolici, z którymi czuję się chyba najbardziej związany tak emocjonalnie.
0: No izby, no to dost sławne seło, no tam w Kińcy osoba Władimira Chylaka, naszego chyba najbliższego pisatela po tej stronie Karpat w 19. stoliciu. Znasz jego twórczość, czy tam jest Szybeniczny Werch?
1: Znam, tak.
0: Tak.
1: O Szybenicznym Werchu opowiedziałem jakieś dziadowe, że tam historię tego mieścia, a i wersz.
0: Aha, dobry. A powiedz mi takie, bo ty masz roki, ty nie dziewcza, za to może chyba te być widaty, tak?
1: Jasne. Mam 17 roków. No, chodzę do drugiej klasy liceum w Lignecie.
0: W Lignecie?
1: To jest drugie liceum imienia Stanisława Wyspiańskiego, do którego chodzę już właśnie drugi rok. No i tak się złożyło, że no osia dosyć wielki sukces udało się osiągnąć, jakim było właśnie otrzymania tego stypendium.
0: No tak, bo za nią jest, jak my już pisali, tyle wtedy możesz potwierdzić, za nią jest drugie miejsce w zahalnopolskim konkursie statystycznym. Powiedz mi, jaka była tema konkursowej pracy? Czym za ochotę jest jury, czy tych, co oceniali to tu pracę, żeby akurat tebe wybrać jak jednego z laureatów?
1: Tak, to warto właśnie zaczęty, że wszystko zaczęło się od konkursu. Właśnie tego drugiego ogólnopolskiego, zachalnopolskiego konkursu statystycznego, w którym zająłem dość wysokie miejsce. Konkurs odbył się w tamtym roku. A główną temą mojej pracy było bezrobocia w Polsce. No i miałem na podstawie licznika statystycznego porównywaty i interpretuaty dane, które były w nim za zawarte. No i tak się złożyło, że moja praca spodobała się jury, no i udało się zająć drugie miejsce, a późniejsze wszystko już piszło jako samo dalsze.
0: No dobry, no ale a od kiedy takie zainteresowania? To lubujesz się w statystyce, czy w jakichś geograficznych, nie znam, matematycznych przedmiotach? Jak to jest?
1: Znaczy, bardzo chyba geografia, bo statystyka jako synekoli mnie aż tak bardzo nie ciągnęła. A do wzięcia udziału w konkursie namówiła mnie pani od geografii, Beata Kuciak, która jest stolomistrza, bardzo serdecznie chodziłbym pozdrowić. Dumam, że może kolesy będę ma nachodu słuchaty i szyto wywidu. No, bardzo ochotyła mnie, żebym wziął uczas. No i tak ci się stało. Tak naprawdę nie spodziewałem się, że uda się mi zaniać drugie miejsce. No, ale udało się.
0: No, okej. Okay. A okrem geografii jest wiele przedmiotów, hej? Jak najbardziej lubisz? Co cię najbardziej interesuje w szkole?
1: Sam jestem na profilu matematyczno-fizycznym, ale to nie znaczy, że matematyka i fizyka są moimi ulubionymi przedmiotami, które mnie wszystko też bardzo lubią. Bardzo interesuję się historią, co wynika chyba z tego, że rodzina bardzo dużo opowiadała mi o historii. Wybrano ujko, który bardzo serio się tym interesuje, tym wszystkim opowiadał o historii całego świata. A didowie opowiadali bardziej o historii właśnie Lemkiu i Lemkowiny. Z tego też wynika takie moje dosyć głębokie przywiązania do mojego narodu.
0: Aha, no to rozumiem, że ja czuję, że hordy, bo tu jeszcze do lemkiwskich temo chwilku perejdeme. Ja bym chciał jeszcze jedno zwiedzenie ci stypendii, a nawet dwa mi przychodzą do głowy, tobie daty, bo no, dostaj się tu stypendiu za wydatne szkilne osiągnienia. Tam to jest chyba taki okrem tego konkursu, w jakim zaniałeś drugie miejsce, to jeszcze tak, za tak zahalne osiągnienia, hej? To tak im dobrze im zrozumiał to?
1: Tak, no ogólnie warunkom do otrzymania tego stypendium było właśnie nie wiem, osiągnięcia, w jakie są wysokiego mistrza w konkursie, ale też takie inne rzeczy, jak właśnie za zachalny osiągnięcia szkilne. No i między innymi wymogą było osiągnięcia bardzo wysokiej średniej na koniec roku szkilnego, a także szerokie zainteresowanie pozaszkilne. No i tutaj z pomocą przychodzi mi, prawda, Kyczera.
0: No tak, grasz.
1: Piśni i tańczę.
0: Grasz? Śpiłasz? Tańcujesz?
1: Tańcuję. No, śpiłam. Nie znam, czy mi to wychodzi. Bardzo tańcuję. Do ansamblu należy już dobrych paru roków. No i bardzo się z nim związałem się z nim dość emocjonalnie i nie ukrywam, że zajmuje większość mojego wilnego czasu.
0: A powiedz mi, bo takoj z Kyczerom jest zizdy uciły świt. Dobry, ja tu mi no, moi informatory informowali?
1: Powiem tak, Kyczera ciły świt zjeździła, a ja może kuzmejrze tego świta im widział, ale na pewno zawdiaka Kyczeri bardzo wielku jego czas. Bo Kyczera, jak znamy, była i w Peru, i w Indonezji, i w innych bardzo egzotycznych miejscach, ale to było kupa roku temu, kiedy ja jej mistrz był kus za mały, żeby wchodzić na jakieś wielkie sceny. No i za to ja załapałem się na kus późniejszy wyjazd, ale też udało się odwiedzić takie miejsca jak niedawno zresztą Sycylia, Francja, czy nawet Chiny.
0: A, no to za to by się dują, toż to Chiny, czy Sycylia, to nie Złotoryja i nie Nowa Sil, hej? To już dalszy prochulkę się mi zdaje.
1: No tak, no Chiny to już kawalec jest.
0: Dołho się letyć? Bo nie znam, mnie tak merzyt, że może i bym dekolę pojechał, ale to chyba dołho z tym się schodzić.
1: To, co sobie przypominam, to z 20 godzin, a tak samolotu, z presiadkami, kuzwecy.
0: Joj, strasznie długo. Ja jeszcze wernę do stypendii, bo to drugie zwiedzenie, które mi dochowało przychody, to takie, że nie wszystko odbierali to tu stypendium bezpośredni z róg pani premier Ewy Kopacz. Hej, to jest był delegatą. Dobry? Wiem, zrozumiał?
1: Tak. Ogólnie cała historia wygląda w ten sposób, że dosyć niespodziewanie zadzwoniła do mnie wychowawczyni i powiła, że jestem właśnie wytypowany przez Wrocławskie Kuratorium Oświaty do reprezentacji Nyżnego Śleska właśnie w w takim torzestwennym wręczeniu tych stypendiów w Warszawie. No, kuzyn się tego, szczerze muszę powiedzieć, nie spodziewał, bo do tej pory gadali, że i także bardzo uroczyste wręczenie stypendiów będzie we Wrocławiu, a tu okazuje się, że zostałem wybrany do Warszawy. Jakie były kategorie tego, prawda, typułania tych kandydatów, bo oprócz mnie, okrem mnie było jeszcze 6 osób z naszego okręgu. Jakie były kryteria, nie mam pojęcia, ale tak, że to sobie dumam, że właśnie też to te moje zainteresowania i to, że jestem Lemką, no, kuzmi pomogło, bo mimo wszystko mogli chcieć wskazać, jak różne, prawda, ludzie z Polski są w stanie osiągnąć. No, nie ukrywajmy, dosyć sporo.
0: No tak, no ja od razu besiduję, jak z ja słuchaczam tak naszą prywatną besidu przypomnę, że z początku jest wiem, cię chodził zaprosyty na besidę, a ta nie je o czym, a ta nie je o czym gadaty. No jak to nie je? To jest bardzo wielki uśpich, mi się zdaje, że zresztą, jak im smotri wczoraj perezerał Facebook, dneska im perezerał Facebook, ta powiem tak, no w jednej grupie Paweł Staryński, w drugiej grupie Paweł Staryński. Włączam komputer, Paweł Staryński. Ja się bojał wczoraj, nie znam, ledziłku otworyty, no. Jakby parafrazuję, czy taki żart. Mam jeszcze jedno zwidania, bo stricte szkilne zwidania. W drugim liceju jest teper w drugiej klasie. Teper są trzy klasy, dobry by się duju, tak?
1: Hej, tak.
0: Liceju. Znaczy, że za Rik, półtora roka budesz, no, bliższe jak półtora roka, budesz podchodził do matury. Jakie przedmioty chcesz zdawać?
1: Oj, nie straszne jeszcze.
0: Oj, a to...
1: Do matury jeszcze kus czasu mam i nie zastanawiałem się tak naprawdę jeszcze, jakie przedmioty budu chcesz zdawać. Chociaż już pewne typy, no, po maciejsku musiał się...
0: Już w hołowi rodyty, hej?
1: No, wysuwaty na pierwszy plan, hej. No i na pewno budu zdawał rozszerzoną matematyku. Dumam nad fizyką. Dumam, że geografia też, no, z racji tego, że udało się wygrać to konkurs, to wartałoby zdawać też geografię. Ja znam. Może hobbystycznie historię. Mhm. Posmotrymy.
0: A tak jakby bliżej lemkiewskich hobby? Lemkiewski język może?
1: Też bardzo żyło się nad tym zastanawiam, żeby nie zdawać lemkiewskiego języka i nie byty już, nie byty kolejnym, prawda, szkolarium, który pisałby maturu z naszego rodnego języka. No, dumam, że jest dość wielka szansa, że się na to zdecyduję, choć jeszcze paru wątpliwości mam.
0: Kiedy dobry znam, to licej, do którego ty chodzisz, w tym liceju zdawał maturę z lemkiewskiego języka, pierwszy w Polsce w historii matury z lemkiewskiego języka, pierwszy maturysta, tak?
1: Tak, tak. Daniel Woźniak zdawał w naszej szkole pierwszą maturę z języka lemkiewskiego. Dańka, bardzo serdecznie pozdrawiam. No a zaraz za nim piszą i Seweryn Kosowski, który pisał drugą maturę.
0: No w tym roku maliśmy nagrodę z Seweryną Besiduaty i na anteni radia LEM FM. A powiedz mi tak, bo jem przeczytał w tej stacji, wczorajszej stacji Natalii Małeckiej na naszym portalu, że wozysz lemkiewsku fanu po cijem świti, a czyli i do Chin. Ona i w Chinach była. A powiedz mi, nasz to lemkiewska fana w Chinach?
1: No też to tak wydaje mi się jakoś symbolicznie, takim stała się jakoś dla mnie symbolem, bo do stworzenia tej fany zainspirował mnie kuzyn, który sam taką mał. Podumałem, że warto by mać i swoją. Dumam, że posiadania takiej fany to jest coś ważnego dla lemkiów, wybrano młodych lemkiów, bo mamy z czym się utożsamiać. Mamy jakiś symbol, do którego możemy się, prawda, zwertać, że o, to jest nasz. I możemy się nim hordyty. I takim właśnie symbolem dla mnie stała się to ta fana, która szyła mi teta. Zniszczę i jeszcze nadałem jej herb Karpackiej Rusy. No i się zaczęło od jakichś tych mniejszych wyjazdów po Polsce aż do Kitaju. Mam i znymku z lemkilską faną w zakazanym mieście w Pekinie. Mam i na Sycylii. No i w bardzo moc innych miejsc. Na przykład fana już na stałe towarzyszy Kyczeri na przykład Korowodach. Jest symbolem to, że z lemkilskim ansamblem.
0: Rozumiem, bo ja mało zidania, zresztą ludę na Facebooku, Zidłale co świta, co to za fana, za to, że bilszy z Karpackich Rusyni uchosnuje inczu fanu. Możesz objaśnić, do czego konkretnie odnosić się to ta fana, gdzie ona się jawiła? Bo to jest bardzo interesujące dla naszych słuchaczy, już poza Polszczy.
1: Mm-hmm. Fana odnosi się do Lemkiuskiej Republiki, która zawiązana została 5 grudnia 1918 roku w Florencji. De facto w seła, którego paru moich dziedził pochodzi.
0: O, czy, znaczy to jest związek wielki.
1: Tak. Republika. Mała, to było taki, przynajmniej dla nas tutaj na Hołowni, na Zachimie, Lemkiuszczyni, była dla nas takim największym, może to tak mam określić, zrywom narodowym, bo jak Austro-Węgry się rozpadali, to bardzo duże nacje chciały mieć swoje państwa, i Czechy, i Słowaki. No i Lemki, to naród hier z Karpatiów, podumał, że i może nam to sobie udało się wywalczyć. No i zawiązania to tej republiki było przynajmniej dla mnie takim dosyć symbolicznym gestem, że jednak to ty Rusyny cały czas istnują i nie są dla jakimś tam biednym narodom, biednym ludźmi z gier, ale mają też aspiracje do stworzenia swojej dzierżawy.
0: No i za to też, jeszcze może dopełnił naszym słuchaczom twoją wypowiedź. Tam tołdy jawiła się to ta fana, ona była faną tej Lemkiuskiej Republiki. To dla naszych słuchaczy zza granicy Polszczy, koty nie wszystkie znali o tej fani, nie wszystkie ją wiedzieli, no ale właśnie zaczęli się dbać. Pawle, mam jeszcze jedno zdanie, bo cały internet i cały świat, możesz powiedzieć, obuszła jedna znymka. Jak ty masz to tu fanu, przy wróczaniu, znaczy na tej podii, na wróczaniu stypendii, razem z polską premier Ewą Kopacz. Powiedz mi, łatwo siadała na mowy ty, ciężko było, ochoczo pozwała z tą faną?
1: Na też to wszystkie się już śmieją, że nawet panie premierem przekabatem na Lemkiuskiej.
0: A, no to fajnie.
1: Powiem tak, pani premier, mimo że bardzo duży zaniat mała tego dnia, bo i podobno nie stawiła się na jakieś posiedzenia opozycyjnej partii, to stawiła się na wróczania naszych stypendiów. Ja jakbym się pakował na to te stypendia do Warszawy, to jakbym sobie podumał, że wartałoby może wziąć to do fanu, żeby zrobić da jako znymku, wskazać, że i Lemko tam hen jest, prawda? No i w trakcie bym sobie podumał, co może udało mi się zrobić znymku z panią premier. Wszystko działo się bardzo na choriaczo, wszystko było dopracowane, prawda, na ostatni guzik i do ostatniej minuty, także pani premier zaraz po tym, jak skończyła wszystkie stypendia i zrobiła sobie znamy pamiątkowy znymkę, ruszyła w kierunku dwery. No i wtedy postanowiłem, skoro pidejty, po klajszczynę wyszła i zwidaty się, czy mógłbym zrobić z nią znymku. Powiła, że oczywiście nie ma problemu. Wtedy wyciągnął ją właśnie z zapazuchy fanu. No i powiem, że z faną, dla kolegi z ansamblu. Pani premier zwidała się, co to za fana. Powiłem, że Lemkiuska. Niższe, było to znymki, prawda, i tak dalsze. Pani premier poskładała ją i powiedziała, to teper wskaż kolegom.
0: No, a, no to super, super, bardzo fajnie. No, mi się zdaje, że to jest premier tej tolerancji w Polsce, hej, że jednak nasze didoe bojali się o to, że no, że my jak mężczyzna desy tam nie chcemy mieć kontaktów z wekrzyną, hej, dnes chyba inne obstawy, no. Bo ja bym też chciał jeszcze wrócić na chwilkę do szkoły, czy to, że jest lemką, to raczej tak po szkoli desy tam na ucho do komu walisz, czy z tym się nie wkrywasz?
1: Na ucho? To cała szkoła praktycznie o tym znaje. Bardzo w naszej szkoli jest fajna atmosfera, jak idę właśnie o traktowania lemkiu, bo śmieją się, że drugi licej to lemkiuski licej, na drugi dzieci, bo uzbierała się tam nas grupa koło 15 osób i jest to zwarta grupa, z większością znamy się już w tyczej. No i w tym drugim liceju to tworzymy taką grupę, która bardzo aktywnie bije w życiu szkoły. No i mi kolega na premier Adrian, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam, zdobywa prestiżowe liścia na konkursach z matematyki, to już o nim hołosno, że tutaj, że tak zacytuję, znowu Łemek ktoś wygrał.
0: To znaczy, że zawożate średnią szkołę, tak?
1: Tak, tak. Weduczym naszej szkoły jest też lemko. No i teper jeszcze ja do tego rona jem douczył jako właśnie stypendysta. I nawet na stronie szkoły została to ta sama znymka z faną właśnie lemkiewską i z panią premier zamieszczona. Ale najważniejsze dumam jest to, że szkoła bardzo przyjaźni odnosi się do właśnie tej mężczyzny. Wszystko z uśmiechem, prawda, i z poszaną nas traktują, znają i tolerują to, że jesteśmy lemkami, nie jest żadnych problemów, a wręcz przeciwno, nawet jesteśmy czasami wspierani, prawda, w tej szkole. No i dumam, że i szkoła ma czymś się hordyty, że ma takich zdolnych ludzi w swoich szeregach.
0: No, ja też hordy z toho i dumam, że wszystkie lemki i słuchacze Radia LM FM winny być z hordy, z twoich uśpichów, z uśpichów twoich kolegów. Tu mam jeszcze takie ostatnie zwidania. Ty, jak uczennik liceju, jak młoda osoba, przed którą stoi ciłe jeszcze życia i to zawodowe i prywatne, co byś powił innym lemkam w twoim wieku, czy w podobnym wieku, jak w średniej szkole, jak, co byś im doradził, okrem tego, żeby się dobrze wczyli?
1: Na pewno powiłbym im, że nie jest czego się wstydać, że jesteśmy lemkami, że powinniśmy się tym właśnie hordyty, że jesteśmy takim narodem, jakim jesteśmy. Powinniśmy znać swoją historię. I prawda, dumam, że też utożsamiać się z tymi symbolami, z patriotycznymi symbolami, jakie ma nasz naród. Właśnie z faną niebesko-oranżowo-zeleną, czy nawet i z rosyjską faną, którą no, powiem w tajemnicy, że też planują sobie przyjść jako druhu.
0: No, bardzo mnie to ciszy. A powiedz mi, już tak może za skoro o tym byś idł, a ty na studiach chcesz iść dalej może do Krakowa, do Warszawy? Tu mamy studia Radia LM FM.
1: Dumałem raczej o tak bliższych jakichś okolicach. Wrocław. No, na razie staram się nie wybiegać bardzo daleko w przyszłość, bo nie znacie, aż to będę się działo zaraz, aż to dopiero za 2-3 roki.
0: No, to prawda. No dobry, pijesz do Wrocławia, to tam zrobimy do jakie studio radia LM FM, może będę z tego do jaki hosen. Pawle, serdecznie ty dziękuję za to, że naszą jest kus czasu, żeby opowiedzieć mi i wszystkim słuchaczom radia LM FM o ci podi, bo chyba zdaje się mi ona no ważna dla tebe w twoim życiu.
1: No jak na razie jest to największe osiągnięcie, które udało się mi z Bożą pomocą no, osiągnąć. Prawda? No, dumam, że będziemy pracować dalsze i nie będę się dał na laurach. Ależ też posmotrymy, jak to będzie.
0: No dobrý. Želám ti všetkoho dobrého, ty sa šťastný dvede i kare, jak to by si dvali. Lemke, iš raz srdečný. Ďakujú ti za interviu.
1: Ďakujem.
0: Našim hostem dnes byl Pavel Stareňský, laureát, stipendista prezesa Rady ministrov. Ďakujem srdečne. Dobrej noči, že vám.
1: Dobrej noči.

Relat tyżnia portalu LemFM. Wysoko preoświęcony Jona koronował cudotworną ikonę z Szaszowej. Autor listy Petro Medwit. W dniach 15 i 16 augusta 2026 roku w Szaszowi Bardyjowskiego okresu odbył się tradyczny archieparchialny odpust na praznik uspenia Preświatej Bohorodyci. Sobotniejszy program począł przywitaniem putnikiu, które szli do Szaszowej pisze i z Bardyjowa. Na tej puty brał uczast i wysoko preświęcony władyka Jona Maksym, preszywski archiepiskop metropolita. Głównym punktem odpustu była niedzielna torżestwenna archierejska bożestwenna liturgia, której głównym służytelom był Kiriona. Perad liturgią odbył się obrzad nowego koronowania cudotwornej ikony Preświatej Bohorodyci z Szaszowej przy nachodzi 320. rocznicy i slizynia obnowlenymi koronkami. Podle dostępnych historycznych zapisów, to ta ikona u 1706 roku slezyła krwawne slezy i z bukw ISHS Jezus Chrystus podczas semoch tyżniu. Szaszowa, która je filią parochii Ortutowa i swoją ikoną Preświatej Bohorodyci z dityną na rukach, jaka jej z 15. stolicia i która się podla kanonicznej wizytacji z 1834 roku wspomina jak mirakulosa, cudotworna, je najstarszym putnickim miściom preszywskiej archieparchii. Toczniejsze dane o cudach powiązanych i z tą ikoną siane sochranyły, ale o tym, że się tu dijale cuda świadczy cienny dokument. Pismo papy rzymskiego Pija VI z 30 juna 1779 roku, w którym się pisze o udzieleniu pełnomocnych odpustków pro chram w Szaszowi na 7 roku. Dokument był podla kanonicznej wizytacji z 1834 roku ułożony w chramie w Kwotii. Kiedy pełnomocne odpustki były pro chram w Szaszowi udzielone już w 1789 roku, można konstatować, że putowania wirujących ku tej ikonie poczęło o mnoho skorejsze w minułosty. Od 1845 roku w Szaszowi odbywają się każdy rok odpusty przy nachodzi praznika uspenia Preświatej Bohorodyci. Poniedziałek 24 sierpnia augusta 2026 roku. Przed 190 rokami narodził się Julii Fircak, episkop, obczestwenny i polityczny diatel, autor dopisu z historii. Petro Medwit. Paru dni temu przypomnieliśmy sobie o kruchu ryczniciu narodzenia wyznacznego rusyńskiego cerkownego diatela. Był episkopom Mukaczowskiej grekokatolickiej eparchii, no jego diatelność nie była lem na cerkowni nevi. Julii Fircak zapisał się do historii Rusyni w takiej wece swoim aktywnościami. Świaszczennik, pedagog i polityk. Narodził się Julii Fircak 22 augusta 1836 roku w seli Chudlowo na Podkarpaciu. Absolwował Użhorodzku duchowną seminarię. Teologię studiował dalsze na Centralni Bohosłowskiej Seminarii u Wiedniu i na Instytucie Świętego Augustyna. W roku 1861 był rukopołożony na grekokatolickiego świaszczennika, a takoj po tym ho mukaczowski episkop Wasyl Popołycz przyznaczył profesorom dogmatyki. I tak aż do 1886 roku był profesorom Użhorodzkiej Duchownej Seminarii, pak do 1887 roku tam był rektorem. W roku 1887 Julii Fircak wstąpił na put politycznego diatela, stał deputatem uhorskiego parlamentu i na tej posadzie był do roku 1890. Wdiaka temu, że się wysoko oświadczył i miał znania mnogich europejskich języków, miał szerokie związki w madziarskich władnych kruchach, co później schosnował. Biedny stan eparchii i werchowieńska akcja. W roku 1891 był przeznaczony za episkopa mukaczowskiego. Po tym, jak się schopił swojej funkcji, zrobił tradyczne wizytacje okremych parochii i przyszedł na to, że ma alarmującą sytuację w swojej eparchii. W podkarpackich komitatach jak raz prochodziła największa wolna emigracji do Spojennych Stanów Ameryki i do Kanady. Dziesiątki tysięcy selaniów legalno i nielegalno odchodzili do Hamburgu albo Rijeky, a odtąd do Wiedna na tunich nakładnych szyfach w nieludzkich obstawynach za morę. Zakazy uhorskich uriadiów, a nieposylnene patroli na granicznych perechodach nie dokazali zaborony te masowi emigracji. Podczas ostatniej dekady XIX stolicia emigrowało z komitatiu Mara Marosz, Berek, Ung, Zemplin i Szarisz ponad 100 tysięcy żyteliów, najwięcej Ruseniów, w jednej z nima i Madziary, a Słowacy.
Jak raz toto znepokoiło episkopa Fircaka. I z parochii przyrodno odchodzili toty najsposobniejsze. Często zostało z naselenia lem tretyna. I tak episkop wyrzeszył zhosnować interes własnej opit Karpatia przed wyborami do parlamentu i zwrócił ich uwagę na bardzo złą socjalną sytuację i nieblahe doślidki. W roku 1896 peredał uhorskiej władzy memorandum o katastroficznej gospodarskiej sytuacji na podkarpackim seli, okremu na Werchowyni, o masowej emigracji i doślidkach toho wszystkiego. Uhorska władza przyznała memorandum jak ważny dokument i zrobiła z episkopem Fircakom tajny dohovor. Na osnowie toho władza preobiciała zwykrzyty finanszny pomiesz grekokatolickiej cerkwy, zabezpieczyty zwolnienia grekokatolickich duchownych do parlamentu, zabezpieczyty efektywną gospodarską pomiesz rusyńskomu żytelstwu i przyznaczyty na najwyższe uriadnickie miścia w podkarpackich komitetach uriadnikiu grekokatolikiu. Episkop siamo postarate, żeby zmaryty przedwolebną agitację ludowej partii w parochiach jego jeparchii. W Uhorsku to, gdy prochodyło świadkowania milenia od osnowania uhorskiej drżawy. Madziarskie obszczestwo zachopyła ciłonarodna nacjonalistyczna euforia, którą władza pitrymuała. Wielkie świadkowania prochodyli i na podkarpackiej Rusy. Na Wereckim Perewali, gdy uhorskie plemia w roku 896 wstupyli do karpackiej kotłowiny, był zbudowany monumentalny pamiętnik. Na jego odkrycia z Budapesztu przyszła władza i parlamentna delegacja. Julii Fircak schosnował to tu prenachodu i demonstratywno wkazował uhorskim politykom propastny rozdył między wielkimi świadkowaniami milenia i dosłowno bidną socjalno-gospodarską sytuacją rusyńskich selaniów. Z inicjatywy episkopa i na osnowie jego memoranduma Ministerstwo Zemleplictwa uhorskiej władzy rozrobiło plan tzw. werchowińskiej akcji. Według grupy był przeznaczony ekonom Edmund Egan. To ta akcja dnes jest jedną z najważniejszych w rusyńskiej historii. Charita i prostopinnie. Episkop Fircak tak samo zanimał się charytatywną diatelnością, osnowaniem samopomicznych kooperatywiów, borodbą proti alkoholizma. Apelował na swoich świaszczanykiów, żeby robiła na parochiach bractwa terzwosty. W Użhorodi zasnował syrotynec prodity duchownych, na osnowie kotroho u 1903 roku wynikła uczytelska seminaria. Dalszy syrotynec zasnował u Marmarosz Sigoti. Episkopska kancelaria wydzieliła z swoich groszej studijne sztypendyi pro talentowane dity selaniu. Z inicjatywy i z finanszną pomocą episkopstwa w rusyńskich sełach było zbudowano albo oprawleno koło 200 szkolskich budynków. Był to czas ukryplenej madiaryzacji, no i episkop Fircak wojował za zachranienie cerkowno-słowiańskiego języka w bohosłużeniach. Świaszczanykam kazał robić cerkowną dokumentację i propowidy po rusyńsku. Wdiaka episkopowi Fircakowi u 1906 roku było wydane cerkowne prostopinnie. Toto stało głównym uczebnikom śpiewu własno na ciłej terytorii bywszej Wielkiej Mukaczowskiej Eparchii. Amer episkop Julii Fircak w Użhorodi 1 juna 1912 roku. Wtorek, 25 sierpnia augusta 2026 roku. Użhorodzki skansen odprezentuje multikulturną didowiznę bez rusyniu, autor listy Petro Medwid. Jak na swojej oficjalnej storinci na socjalnej sieci Facebook informował Zakarpacki Muzej Narodnej Architektury i Bywania, w niedzielę 30 augusta 2026 roku u swoich prostorach organizuje naukowo-praktyczną konferencję pod nazwą Etniczna paleta Zakarpatia, historia, kulturna didowizna i muzejna reprezentacja. Użhorodzki skansen podla publikowanych materiałów dał prostor pro prezentację do kilkonarodnostnych komunit, które żyją na Podkarpatiu. No Rusyny na tej konferencji prostor nie dostali. Cytuania. Konferencja stanie prostorom pro dialog między przedstawicielami narodnostnych komunit, muzejnikami, doślidnikami i żytelami. Budeme hovoryty o historycznej pamięci i kulturnej identity, tradycjach i współczesności, a tak samo i o tym, jak multikulturna didowizna Zakarpatia je przedstawlena i sochraniaje się w muzejnym prostorii, pisze organizator. Uczestnicy konferencji będą godni wysłuchać do kilku lekcji, w ramach których będą besiedować się na przykład o Madiarach, Słowakach, Żydach, Rumunach i różnych aspektach ich kultur w ramach Podkarpacia. No a nie jedna tema nie jest przyświeczona Rusynom i ich kultury, choć Rusyny są autochtonnym naseliniom, jakie historycznie tworzyła majoritne naselinia dzisiejszej zakarpackiej oblasty Ukrainy.
Choć od 2007 roku na osnowie rieszenia Zakarpackiej Oblastnej Rady Rusyny Sud na terytorii Zakarpackiej Oblasty Ukrainy wyznane jako krema narodność, to nie pierwszy raz, kiedy na takich i podobnych forumach Rusyny Sud ignorowany. Multikulturność Podkarpacia jest prezentowana bez korzennego naroda tego kraju, choć artefakty w muzeum są do wielkiej miry jak raz rusyńskie. Przypomnijmy, że w 2023 roku Zakarpacka Oblastna Wojeńska Administracja informowała, że Zakarpacka Oblast stała pierwszym regionem Ukrainy, gdzie startowały konsultacje z przedstawicielami narodnostnych komunit. Na to striczu tak samo Rusyny zaproszeni nie byli. Kiedy my się zwrnuli do administracji z woprosom, czego Rusyny, które na terytorii oblasty są okremą narodnością, zaproszeni nie byli, nikt na woprosy nie reagował. Czwartek, 27 sierpnia, augusta 2026 roku. Rusynistyka bohatsza o nowego doktora nauk. Autor wisty Klaudia Nowak. Witorok 25 sierpnia augusta 2026 roku w Instytucie Języka i Rusyńskiej Kultury Priaszywskiego Uniwersytetu odbyła się oborona doktorskiej roboty magister Dominiki Nowotnej. Doktorantka boroniła dyzertację pod nazwą Formy i Pereminy Karpato-Rusyńskiej Literatury w Zjednanych Stanach Ameryki. Problem hybrydyzacji językowej i kulturowej dostomenności, której promotorami byli profesor Peter Kasza, a też docent Marek Mitka. Recenzentami byli docent Iwana Sliwkowa, profesor Lubomir Guzi i Nikola Skupeński. Oboronu otworzyła profesor Anna Pliszkowa, dyrektor Instytutu Języka i Rusyńskiej Kultury, a seret členiu komisji naszła się myryńczyma doktor habilitowana Olena Dućwajfer. Tema dyzertacji tyka do przyry, która choć już skorsze była doświadczana, to furt jeszcze ostaje niedostatecznie opisana w rusynistycznych doświadczeniach. Literatura tworzona rusyńskimi emigrantami w SZA dozwala przyzryty się funkcjonowaniu języka i rusyńskiej kultury poza europejskim obszeriu, a też pereminam dostomenności, jakie prochodzą w obstawinach życia w diasporii. Osobliwo interesującym aspektem roboty może być problem pronikania się różnych językowych i kulturowych doświadczeń i ich odzerkalenia w literaturze. Po przedstawieniu dyzertacji i dyskusji komisja ryszyła na daty Dominici Nowotni stopień doktora. Tym samym zakończyła ona tot etap swojej naukowej roboty, ale jak wychodzi z jej sił wypowiedzianych podczas oborony, chce dalsze rozwijać swoją naukową działalność. Dziękujący recenzentom za ich uwagi i porady, Nowotna podkreśliła, że prynymat ich jak ważne wskazówki, które mogą być osenne w jej dalszych doświadczeniach. Oborona doktoratu stała się anelem podsumowaniem do teperycznej pracy nad dyzertacją, ale też punktem wychodu do dalszych doświadczeń. To ważny krok dla rusynistyki. Jawiła się dalsza badaczka, jaka swoją uwagę zwracać też ku mniejsze rozpoznanym obszarom rusyńskiego świata. Doświadczenia nad literaturą rusyńskiej emigracji w Zjednanych Stanach Ameryki mogą być jednym z tem, który Dominika Nowotna będzie rozwijała taką w swoich następnych pracach. Serdecznie gratulujemy i żałamy dalszych uśpichów. Piatnycia, 28 sierpnia augusta 2026 roku. 4 septembra odkryją po rekonstrukcji Muzej Warhola, autor dopisu Petro Medwid. Muzej Narodnego Umienia Andy Warhola w Medjilabirciach bude po wielkiej rekonstrukcji znowu odkrytej pro naszywnikiu. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Praszywskiego Samosprawnego Kraju, światoczne odkrycia odbude się 4 septembra 2026 roku za uczasty Donalda Warholy, synocia Andy Warhola, jaki je ambasadorom światocznego odkrycia. Wstup bude podczas odkrycia bezpłatny. Muzej Modernego Umienia Andy Warhola był rekonstruowany Priaszywskim Samosprawnym Krajom w rokach 2023-2026 i inwestycja majże 16 milionów euro przyniosła kompleksną modernizację, która muzej zmieniła na nadczasowy kulturny i galeryjny prostor przyświęcony żywotu krala pop-artu. Cytowania Warholiu muzej je pro nasz kraj i pro Ciłu Słowakiju wyjątkowym miściom. Ja bardzo rady, że po rokach intensywnej i składnej roboty możemy ludziom peredaty zrekonstruowany i jednoczesno unikatny prostor, który dostojno prezentuje odkaz jednego z najwyznaczniejszych umelciów XX stulecia. Powił preceda PSK Milan Majerski.
Dalsze cytowania. Wierzę, że obnowleny muzej przyniesie do regionu nowe impulsy, przyciągnie jeszcze więcej nawštěvníků z Slovakii i zahraničia i stane miejscem, gdzie będą stryczać się umenia, oświta i żywa kultura. Bo skapczania twórczosty świtowego umelcia i jego rodziny, Rusyniu, skapczania umenia z modernymi elementami, przynosi sprawdy niezabytny umelecki zażytok pro wszystkie wiekowe kategorii. Prodążował Majerski. Nawštěvníci się mogą tiszyć na nowe techniczne i zażytkowe nowoty, które to ta budowa przynosi. Twory Andy Warhola sobie te prebudą już w tot pierwszy dzień nie pasywno pozaraty, ale dosłowno ich aktywno zażyty, bo rekonstrukcja dosłowno perepoiła oryginalne umenia, modernną architekturę, digitalne technologii, ale i oświtu, a kulturny turyzm. Stworzyła muzeum usłowia prototo, żeby się stał jedną z wyraznych kulturnych destynacji Słowakii i z międzynarodnym peresiachom. Zrobiliśmy wszystko prototo, żebyśmy spełnili współczesne wysokie pożadałki i oczekiwania domaśniego i zagranicznego nawszczywnika. Powił dyrektor Muzeum Modernego Umenia Andy Warhola w Medzilabirciach Martin Cubiak. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiachom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.

A tua ranka. O estábulo soi rasco nad patitco. Malenco. Tíčko. Lem zbivšim od sanockoho viknom, lem s oddilnima dveriami. Chmarami ogorodžu, zroblu otveranku. Nikoli jem svojej ne zaznal. A preči, kadysi vonesti mušat, zašvita toho Morjanku.

Ty góry wołają, odpadzieć im trzeba. Szczerb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku orał gniazdo wie. Kany między turniami Kłazicka.

Wid obłaczkom ja wir pochyleny, sydyt na nym ptaszok premileny. Słuchaj, myła ja.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Тяженько на серцю плачу дочі.
0: Карпатська Русь, номер 5. П'ятниця, 31 січня 1947 року. Мистовяне пишуть із Совєтського Союзу. Василь Цуца в Детройт достав письмо від свого брата, i jego ziacia, Mikołaja Bakana, który teper nachodzi się w mieście Kałuszy, Stanisławskiej Oblasty. Pod datą 30 listopada 1946 roku pyszut tak. Dobry den, drogi stryku. Pozwól mi peredaty szczero serdeczny prywit od twojego brata Semena, jego żeny i ditej. Ja, Bakan Mikołaj, do którego wy pisali, pismo wasze dostał, za które bardzo dziękujemy. Dowidujete się o swoją rodynu, to wasz brat, a mi, batko, zdoru, tak samo żena i dity. Tylko Hitler narobił wielkiej szkody, że całe nasze seło zostało zniszczone frontem. Grozik zdorął, tylko pomarła jego mama w 1946 roku. Iwan Semankowicz pomarł w 1946 roku. Wasyl Sysak zdorął, a jego żena pomarła w 1945 roku. Gdzie one teper znajdują się, toczno nie mogę napisać, tomu, że my rozeszli się w wersji 1946 roku. To jeszcze nie znają ich adresu. No, znają już to wsi zdorowy, bo my byli razem dwa roky. Zwracają do was z prośbą, jak do rodyny, czy nie mogliby wy dowiedzieć się tam o moim brati, Jurku Bakani. Jak możecie, to peredajte jemu mi adres. My żyjemy teper niepohano. Mają swoje słowo i swobodu, tylko pidło, że nie mamy jeszcze czego trzeba, bo kraj zniszczony. Stanisławska Oblast, miasto Kałuż, ulica Ruska. Semen Cuca. 1 czytatel peresłał w naszą redakcję pismo od swojej rodziny w Kwiatony, pisane już po ruskim rożdestwie. W piśmie opisano, jak naczelnik polskiej policji w Uściu Ruskim rozumie nową narodną demokrację i słowiańskie bractwo. Tot uczytel prosić, żeby nie podawaty imię tego krajana z Kwiatony, który pisał to pismo, bo i on miałby mieć nieprzyjemności. Proszę was, nie dawajcie moje pismo do gazety, bo w Uściu Stefan Romcio już potępił za to, że jego pismo z Wielkodnia było napoczatane w amerykańskiej gazety. Jego zaklikali na posterunek policji i komendant milicji wsypał mu bez lice i skryczał. Jak się ci tu nie lubi i banujesz za rusińskim obrządkiem, to marsz do Rosji. I takoho doczekali myślemkę na swojej praditnej zemli. I jeszcze piszę wam, że bandyty napali na Kwiatoniu przed samym ruskim rożdestwem. Kto się dał znaty do Uścia wojsku, to konnycia ruszyła i jednego bandurilcia zabili, a drugi powtikali. Ubyty był rodom z Panknoj. O dwa dni późniejsze w Łosiu na drodze naszli ubytego człowieka. Leżał twarzą do zemli, a na pleczach miał przyczepioną wielką kartkę, a na tej kartce był opisany jego rodowód i przyczyna śmierci. Pisali, że był zasłużony na karę śmierci, że wyrok wykonano w Łosiu i że to samo czeka do jego trzech towarzyszy. A podpis był taki. Ukraińska powstańcza armia. Ubyty człowiek był zo śnitnyci. Pisze Jarczak Iwan, pereselenec i serednyci, powitalisko, do szwagra ili Małachowskoho w Akron. Seło Buczale 7 listopada 1946 roku. Powidomlu was, że ja wasze pismo pouczył, za które serdecznie dziękuję. Duże mi dziwno, jak wy się dowidali, gdzie ja żyju. Prawda, wy adresowali seło Chłopy, a ja żyju w seli Buczale. Nas na Buczałach je 10 rodyn, a reszta rodyn żyje na Chłopach. W Serednici leżyło się 29 rodyn. No ja nie znaję, że to z nimacy żyjut. Dziękuję za wasze pismo, bo my jeszcze nie byli wesoły, jak jsme z domu wyjechali, aż teper. Jak jem to pismo dostał, to mi duże wesilsze stało, żem się dowidał, że to mi synok jeszcze żywy, iż to wy jego ratujete. Ja jemu nie mogę niczego posłać i nie znaju, czy pismo tam dojde do was, a do syna to i mowy nie ma. My mamy sztoisty, i no nie ma komu, bo syniu moich nie ma, a żena moja w szpitalu. Był jem z neju w Drohobyczi, to dostał jem naprawlenie do Lwowa i tam była 4 tyżny. Potem odpustyli jej do domu na 6 tyżniu i znowu pojechała wrze 2 tyżni tomu, a z kilku budę to sam nie znaju. Pisała, że jej lipsze i że skoro przyjdę do domu. Mój synok Wołodymyr chodzi do szkoły, do trzeciego klasu i dużo dobry uczyć się. A dziewczyna Mylija to musi być tyga z dynią, a Anna także jej pomachaje. Tak jest już to robyty iż to isty, no nie ma komu, nie robyty, nie isty. Chyżu mają, konia mają, korowy mają, nie masz to kazaty, wsioho je i niczego nie brakuje. I no nie ma komu robyty. Zemli dostał jem 6 morhił, ale zemla czorna, dobra zemla. Aż to do waszej sestry Anny, to ona je w strykach. W tom domi dobyła. Moja żena do niej izdyła i ona siuda do nas przyjeżdżała, że 3 razy. Żyje z praci róg. Ja jej kazał pisaty do was, no ona boić się, bo ona żyje pod samym kardonom. Zwiduje te, kto je moim susidom. Ja maju susidamy ludej z Zaliska, z Wielkopola i od Peremyśla i od Jarosława. I z Serednyci je chyba ochwat Mykołaj, łuczkowoho Michała syn ożenił się pod Magurą, z Jantoszkowo je wediłką, ta je moim susidom. I Kyczak Michał, i Kochut Michał Myśkił, i Michał Kowalykił, i ochwatowoho Iwana syn Jaśko, takoż sud tu na Buczałach. Jaśko jest listonoszą, a jego otec jest w Ameryci. Przyszedłem mi, że wysiał w stricyle z człowiekom, który przyjechał z kraju od Gorlic. Może wam dasz to rozkaże, jak znaje, a może i nie znaje, bo to od nas daleko. Przyszedłem mi, że wy robili wesila, żeście oddawali swoją diłku oluchu i bahato hostej było u was. My takoż zasyłamy serdeczne błogosławieństwo tej młodej pary. Niechaj ich gospod błogosławi i Jonasz, to byli bohaty jak zemla, a zdrowy jak woda, żeby prożyli dołhy lita w lubwy i spokoju. USSR. Drohobycka Oblast, Komarniewski Rajon, Seło Buczały. Jarczak Sztefan. Krajani z Królika Wołoskoho powit Sanok naszą swoich susidiów w Tarnopolskoj Oblasty. Sztefan Szerszeń w Embridge, Pensylwania, dostał pismo od swojego ujka z Sowieckiego Sojuza i chce podzielić się tym ze swoimi krajanami. My dostali list od naszego ujka Pereselencia z Królika Wołoskoho powit Sanok na zapadną Ukrainę. Ujko pyszut, że im się dobry powodyt. Mają tu 2 koroły, 2 wiłci i dost isty, lemże łachy, dorohy. I pyszut, że Waśko Bober ich susid naszą ich na Ukrainie. To Waśko Bober nie chodził i chaty do Rosji, no stał się doma, że budę w Króliku gazdował. A potem jak bandyty ficzny 1946 spalili nasze seło, to on znał, że już na jeczoło trymaty się i dawaj do Rosji. Tam ponachodył swoich susidiów i znakomych, to my tiszymy się, że on im porozpowidał, że to się na Lemkowszczyni robyt. To nie budu tak banułaty za tym, że to leszyli. My posyłamy jego adres, aby ste dali do naszej gazety. Może tak to z naszych króliczaniów i susidiów i stoszno posady wysłoczka chodziłby się dowidaty o swoją rodynu. To najpysze na to adres, bo ujko pyszut, że tych seł ludy tam sód. Zapadnia Ukraina, Oblast Tarnopolska, rajon Kozowa, seło Budyli. Sztefan Skierczak. Rychwałt powit Gorlici. Michał Feciuch w Linden, New Jersey, peresał w redakcji Karpackiej Rusy riad pysem od bliskich rodnych, jakie powernuli się z Sowieckiego Sojuza, bo im tam nie polubyło się. W pysmach skazano także, że pereselenci z Rychwałda zbierają cię teper w seli Swierz, powit Peremyślany, Lwowskoj Oblasty, gdzie już nachodzi cię ponad 90 rodyn z Rychwałda. Pysze Sztefka, do tety. Wisem na cety listopada 1946. Pozdrowlamy was, ja, Sztefka, Janna i Teklusia. Pozdrowlamy tetu Teklu i Dida z ich ditmy. Pozdrowlamy i tetu Annu i Dida i ich dity. I pozdrowlamy Dida Michała Feciucha, ich żynku i dity. List jem dostała od was, tetuś, i bardzo jem się wtiszyła, żeście mi napisali i dolary przysłali. Dowidujecie się za nasze powodzenia. To powodzenia u nas bardzo kiepskie, jak na służbi. Piszlibyśmy do swojej chyży, ale nie mamy nic, chyża obderta, wszystko pokrali. I dowidujecie się, tetuś, jak nam było w Rosji. To jak Ruskę zawojowali, to zaraz przyszli delegaty Ruskie i pisali do Rosji, jak to nie chodził, to straszyli. I wszystkie ludy ze strachu pojechali. Tam my przyszli na Rusala w czerwcu i tam my chodili na robotu do kołchospu, to my zarobili na den 30 deka zerna jedno. Trzeba było robyty 3 dny na kilo zerna. To my zaraz zbierali się nazad do domu. W Weresniu wyjechaliśmy na furach, a my byli aż koło Krywoho Roha. My jechali korołą i koniom. Łachy zmy wezli i isty, a także dity się wezli na furii, a reszta tam zostało wszystko w Rosji. Jak zmy jechali, przyszła zima. To zodmorożali zmy ruky i nohy, bo zmy przyszli do domu na światy wieczer. Zima, studień było i bida była wielka. Jak sme prijechali, to mamu, tata, Michala i Petra zabrali nazad do Rosji. A nás trioch nebylo doma, bo my byli na służbi. To sme sa zostali vši tri. A korovu i konia zabrala policia. A Štefan, młodszy od mene, został w Rosji, bo nie chciał wertaty się z nami do domu. Teper tato i mama pisali mi od Tarnopola, że żyją. I tam są teta Sztefka, klansko. Piszą, że i Štefan z nima. Ale mój tato nie ma zdrowia od wojny, bo one były trzy razy raneny. A moja mama, Maryja z Lepakiu, ma 10 dity, semero syniu i nastry. Dowidujecie się tetuś, z kim baba jechali i dito. To one jechali z ostryną z domu, z ostrykową Petrową babą, ale stryka nie je, bo one są we Francji już 15 roku. Na nas była bida w dorozi, a na starych jeszcze hiersza. To dito chmerli koło Lwowa, w celi Stawczanach i pochowany jak suco. Chwała Boża była. I ruski ksiądz ich chował, a baba chmerli 2 tygodnie późniejsze, koło Sambora, w celi Sofiadowycy. To babu chował polski ksiądz, bo ja tam była. Pozdarowla was tetuś, moja gazdynia, z ciłym domą. I pozdarowlaju was teta Antoszka i ich Tekla, bo my blisko z tetą Antoszką. Moja sestra Anna jest w Gorlyciach i Teklusia jest blisko mene, ale jeszcze mała, ma 12 rokiu. No bardzo się tiszyła, że tetusia z Ameryki prysłale dolara. Ale jak się zejdeme w sitry, to lem płaczemy, bo nie mamy komu pity. Nie zabudte on nas syrotach, choć do jaki łach nam przyszlejte, bo ja mam na miesiąc 400 złotych, a powód na metr kosztuje 500 złotych. Tetuś, może byste choć jedną tam wzięli i może byste nam choć jedną knyżku rusku prysłali, żeby nie zabyty jeszcze o swojej wiry. A tu was, tetuś, proszę pohledajte mojej mamy sestriu, Pajzu Lepakołu, Ulku, albo Łania Lepak, albo Annu Lepak od Tofija i Juhaskę Lepak. Proszę was, dajte do gazety, bo heł Polakę to się tak nastarajut, żeby naszli moją rodynę. Pysze sestra Maryna z mużom i ditmy. Dziękuję za pismo i groszy, a dalsze pysze tak. Dowidujesz się, sestruś, jak my z Rosji przyjechali i cy zme byli w Zrychwałtczanami, to my wsi razem przyjechali do Kohospiu i tam nas nie dali razem. Lem porozbierali po paru famyli. To nam było nie do życia i wernuliśmy się na Ukrainę. Jechaliśmy 9 tygodni furami tak, jak pierwsze cygany o Waśkę. Przyjechało nas 30 famyli i tam nas zima zaszła. Przyjechaliśmy na samego Michała i byliśmy tam do Marcia, a z kińcią Marcia zmy przyjechali do domu i siedzimy w swojej chyży. Ale na jar zmy nyczne sijali, aż teper pod zimu zmy posijali żyta i pszenyci. My pojechali same do domu, a to te druhe wsi tam za Lwową 40 kilometrów zostali i tam sud. Jeszcze ich wece przyszło do toho seła, bo ich teper tam jest 90 rodyn w jednym seli. I dowidujesz się, sestruś, o tata i mamu, to oboje pomerli w dorozi. Tato pierwsze, a mama 2 tygodnie późniejsze. Tam sąd pochowany, na Ukrainie. Tam mamy księdza i wsi trzy synowe byli i newisty, a ja nie była, bo my piszli pierwsze od tamal. I piszesz, że mi syn pisał do tebe i z Niemieczyny. To mi napisz jak moje imeno, bo ja mam 3 synów w Niemieczyni, a żaden nie pisze. O 2 czujemy, że żyjut, a za 3 nie znamy. Diłku zma oddali. To zostale na Ukrainie z chłopom i trojma ditmy. Droga sestruś, nie możu ty wszystko opisaty, jaką mam trapezu, ale dziękuję Bohu, żem się dostała do domu. Mamy konia i korołu i 2 kozy i w swojej chyrze siedzimy. Mamy 1 chłopcia i 2 dziewczat koło sobie. Dalsze pozdrowlaję 2 sestry ze szwagramy i ditmy, sestru Teklu i Annu. A teper pozdrowlamy Michała Feciucha, jego żynku i dity. Dowidujesz się pro swoją sestrę Antoszku. To ona była za swojego chłopa bratom, to jeszcze zostali na placu, ale teper musieli przyjechać tu, na Ukrainę, bo wsi tam sąd. A teper ja, Maryja Hebuza, ze swoim człowiekiem i z ditmy, zasyłaju wam, nasze rychwałczane, serdeczne pozdrowienie. Ja was nie znaju, ale w dneśnim czasie tak się ludzie pohladują. Tak samo pozdrowlaju Michała Feciucha, jego żenu i dity, drogi bratuś, co jest z tobą, że ja nie mam listu? Czy moja diłka bilsze pisała do tia, czy nit? A pro sestru Antoszku, ciueli to nie było żadnych listów. No teper przyszło 3. To pyszut, że ich jest 10 rodyn w jednym seli. Ja pisała pro Antoszku, co ona tam. To jak mi napyszut, to zaraz dam ty znaty. Ale do nas z Rosji idą listy i po 4 miesiaci. To podaju tobie adres od diłki Jurka Recelaka, bo ona budę o niej znała. To możesz sam napisaty. SSSR, rajon Peremyślany, seło Swierz, obłast Lwowska. Stefan Hutnik. Pisze żena Iwana Dzwonczyka i z Kunkoły do Michała Feciucha w Linden, New Jersey, pod datą 4 sierpnia 1940 roku. Chrystus zrażdaje cię. Tymi słowami witam się z tobą, braty i bratowa, i z waszymi dziećmi. I donoszę wam, że list im od was odebrała. Byli w liści $2. To duże krasno za nich dziękuję, bo się mi przydadut. Da koho połotna za nich kuplu. Ja cię wojnu była w Niemczyni, to mnie zarobiła nycz. Lem się mną narobili jak koniom. A jak Ruskie przyszli do Berlina, to można było braty dost wszystkoho, bo wsi magazyny byli porozbywane. Tak i ja nabrała i obucia, i łachiu, z kilkom mogła, ale jak im jechała do domu, to po drodze mi wszystko Ruskie zabrali i szkoda było mojej trapezy. Nie tylko mi, ale wszystkim, co zmy jechali tym transportom. Przyszłam z Niemczyny do Rychwałda, ta się płakaty chodziło. Nie było w seli lem 9 gazdów naszych, a reszta Polaky. Dowidujesz się, braty, czoho Antoszka piszła do Rosji. To heł, jak przyszły ruskie delegaty zapisywały ludy do Rosji, tak obiecywali, co tam może dostaty. Mówili, że 8 godzin robić na bu, a może zarobić za 8 godzin 20 kilo pszenici. Ta każdy się tjach do takiego kraju. I mówili, że oprócz toho dostanę 2 hektary pola na własnist i może trzymać 2 korowy, jednego konia i swyń, kur, kilko chocze. Mlinci nie kazali braty, a jak przyszły tam nasze ludy, to pokazało się, aż to jest. Kto ma mlynec, to jeszcze dychał, bo jak im zerna wkrał, to w mlynce zmołą. Tak robili nasze rychołczane w kołchospi, to im wypłatyli za rik po 20 deka i po 30 deka zerna za den. I tak tam jest. To i ona się tjachła do Rosji, że jej bude lipsze, bo iśli i bohatszy gazdowe od niej. To tak cygany są teper w Rosji. Antoszka jak piszła do Rosji, to nie wernuła się. Wernuli się drugie ludy, to ich zabrali nazad tamtej zimy. A jej chłop jest we Francji. No pisał teper do Rychwałda, że przyjdę do domu. A Antoszczyn Michał był w Niemczyni na roboty, to zabrali ho Ruskę do swojego wojska i nie znamy, co żyje. W ich chyży jest Polak, gazduje na grunty. Ale jak jej chłop wernu się, to chyżu i grunt dostanę nazad, bo heł duże powertale. A teper mi napisz, czy sestra Marta żyje? Bardzo im się zasmutyła, że bracia nie żyjut. A Maryna pisze, że żyje.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie? Do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni miłowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

dziwały wiary, krok, wielki krok dla ludzkości, dowód przez piękno znak.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priaštiv, jaki w Radiu LEM FM możecie hostynnie słuchać zawdiaka kamaradskomu Radiu Rusten FM z Bratysławy.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytat myszki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobera.
3: Dobry den. Serdecznie Was witamy, drodzy słuchacze, i zapraszamy na 30. odcinek programu Radio Czytalnia. Dneska budeme wspominać twórczość znanej lemkiłskiej poetesy Melanii Sobyn. Na początek posłuchajmy piśniu opracowaną do sliu chyba najbardziej znanego wersza tej poetesy Zemlo moja. Muzyku oczywidno skomponował Petro Murianka. Śpiewat Ulijanna Trochanowska-Zakrzewska.

0: Narodyła się Melania Sobyn 30 sierpnia augusta 1920 roku w Bortnym na Serednilem Kołyni w rodzinie Anastazji i Fomy Necił. Historia życia jej widcia odzerkala dolu niejednego Lemka. Młodosty wyjechał więc za chlibom do Ameryki. Pak przyszła pierwsza światowa wojna i jak wieloch świtłych i oczytanych gazdił, był wjazdany w Talerhofi. W czasie II wojny był wtileny do wojska i wzięty w niewolu. A po jej zakończeniu przyszło wygnania. Zapraszamy do wysłuchania wersza Oj, ne budu uż.
1: Melania Sobyn, oj, ne budu uż. Oj, nygda uż ne budu trałku kosył w uboczy, ne zaśpiwam soj pry kosi wesoło. Ne ozwę się myła, obid ne suczy, uż się mi życia prekrasne skinczyło. Oj, ne pożenu uż maguryczom oweczkę, jak rozwynę się listok bukowy. Zarosły mi, zapropaly steżeczkę, ne zaśpiwat mi uż ptaszok majowy. Poichał ja w daleku Ameryku, w czużej kraj. Zostawił swoje werchy, jakie ja mał. Mam piniaszkę, ale bilsze nycz ne mam. Tam w czużyni, ja ne gazda, nyne pan. Wyrastajte kuczerjawy sosny, buky ja leci, po tych steżkach dechodyty ja lubył. Napywajte się, dżamyrskoj wodyci, ja was budu w serce swoim hołubył. Czytała Warwara Duć.
0: Mila, jak besidowali o niej rydny, czas dwerszył przyświatyła swoim rodyczom. Posłuchajmy jednego z nich.
2: Melania Sobyn, mamo. Ty już odyszła od nas, mamo. Już nie jest słowa toho światoho. Przyszł rozłuky czas, neły błahany. Zamąk twi hoło z drogi. Ty już nie prydesz i nie spytasz. Cy w życiu nam i ty nie tiaszko. Chyba le w śni jeszcze do nas załytasz. Syneńka nasza ptaszko. Ty już odyszła, nasza mamuś. Lem jest w pamiaty nam ostała. I twoja lubą, szto nasze duszy soneczkom tepłym ohryłała.
0: Melania Sobyn w rydnym Bortnym skończyła osnowną szkołę, a gimnazjalną oświtu otrzymała w Rymanowi, gdzie na naukę posłali jej rodzice. Od najmłodszych roków bardz lubiła czytaty i ochoczo korzystała z dosyć skromnej biblioteki swojego niania. Czytała wszystko, co wpało jej w ruky. Pożyczała knyżkę od uczyteli i jego mościł. Melania Sobyn, jak to poetesa, dostarichała riczu, jak obyczajny człowiek nie wydyt albo nie znat nazwaty. Posłuchajmy wersza Pryt Wesno.
3: Melania Sobyn, Pryt Wesno. Spływajut ledy rikamy, czornieje śnieg zastyczenej, żajworonok nad polamy uż śpiwat zemly zbudzenej. Jar, wesna do nas prychodyt w swojej odwiczniej podobi. Radist weliku prynosyt ludziom i wszytkiej przyrody. To nycz, że zyma lutuje, chocze morozom jej skuty. Ona już pełno krokuje, ne dast się usunuty. W poli jej wytat ptaszyna, choć iszczy z chołodu tremtyt, sące już chryty zaczynat, ne dast się zymi operty. Radije w lisi żwiryna, koniec chołodu, studeny, wesnońka już się zaczynat, pickoczat serny, jeleni. Gazdowe w poli gotowy, dawno jar w sercach już nosiat, żeby pidoschły zachony, witru te płochosia, prosiad. Pryjd uż, jarońko, wesno, i tepłom zemlu nadychaj. Rozsij swój uśmiech czudesny, rozbud przyrodu do życia. Machnij nad zemlą kryłamy, pit sibu prychotuj rilu. Pryjd z bohatyma darami, stel krasu rozsyp nadiju. Świt nam soneczko weśniane, świżu nam sył wlij w chrudy, a my jej w praci oddamy dla dobra kraju i ludy. Czytała Monika Tylawska.
0: Jar to taka pora roka, o jaki chocze się pisaty werszu. Posłuchajmy śpiwanku ansamblu Nadia, w kotri schosnuwany sud słowa murijankowoho wersza.

0: Podczas II Światowej Wojny Melania Necio oddała się za gazdu z susiedztwa Aleksyja Sobyna, z jakim wyła gazdiłku zwaną w seli Sobyniłką. Aleksyj, choć zaczął naukę w Gorlickiej Gimnazji, był zmuszony do przerwania edukacji i powrotu do rodnego Bortnoho. Jego ojciec, Michał Sobyn, zginął w Talerhofie, a maty, Ewa, sama nie była w sili westy gazdiłku. W 1947 roku przyszła straszna deportacja Lemkiu. Sobynowe ostale wygnane w okolici Braniewa i przez 10 roku żyły w seli Tolkowec.
1: Melania Sobyn, 47. Płaczut dity wyszmareny, jak z gnizda pysklata, czoho faszyzm nie dokonał, pełniady demokraty. A za nami ridne seło, susidy rubajut. Wszytko dla nich się ostało, piut i bankietujut. Czytał Foma Bolech.
0: Zapraszamy na muzyczną przerwę, w której zaśpiewa Susana.

0: kulity schynął na syrocki, ridny lem kołeni. Czytał Jakub Tutko.
1: Literaturny dorobok Melanii Sobyn to na żal wekrzosty twory dołuch rok trymany w rukopysach. Jak wkazało się już po smerty poetesy, żdale nedokinczane. Welo wersiu ma je po paru wersji, što świt czuty może o refleksji nad nima. W 70-tych rokach 20. stolicia paru tworiu było peczatanych w ukraińskim tużdenniku nasze słowo. Od 80-tych roków twórczość Sobyn wskazywana była w niezależnych lemkiuskich periodykach Hołos Watry, gazeta wydawana z nachody lemkiuskiej Watry do 1989 roku, a pak w czasopisie Stowarzyszenia Lemkiu Besida. Styżku Melanii Sobyn nachodzić się też w antologiach Mamko Kubmi Knyżku, Łemkowie piszą i Cytolem Tucha Cynadia. W 2015 roku staraniom jej brata Maksyma wyszła obszerna knyżka Pod bortniańskim nebom, buducza pełnym przedstawieniem twórczości poetesy. Posłuchajmy polskiego przekładu jednego z wersiów autorstwa brata poetki Maksyma Necio.
2: Melania Sobyn, kiedy zgaśnie moja gwiazda, kiedy zgaśnie moja gwiazda, kiedy oczy moje utracą wzrok, wtedy odejdę i tylko miłość moja tu pozostanie wśród tych gór. I będzie ona wiosennym wiatrem powiewać nad ziemią tą, gdzie przebudziło się życie moje, gdzie kiedyś byłam tylko gościem, gdzie po grzbietach górskich znoju wydeptywałam ścieżki swoje. Mój trudny szlak nie był usłany różami, a mimo to błogosławiam swój los. Lubiłam was, uskrzydlone promieniami słońca, góryczki moje otulone lasami. Do was leciały moje myśli pod wieczorną porą, dla was śpiewałam swą pieśń wierną i prostą. Miłość do was często wzmacniała me siły, choć nieraz zdawało się, że upadnę na drodze, kiedy iść już nie miałam sił. Żeby nie upaść, nakazem była ta miłość wiernego dziecka gór. A może wtedy duchy przodków szły ze mną i pomagały mi wytrwać i być. Tłumaczenie Maksymilian Necio. Czytała Anna Góra.
1: Melania Sobyn wymarła w rydnym seli bortnym 5 lutego februara 1989 roku. Spoczała na tamtyżnim cmontery. Lyszyła po sobie spadkowynu w formie wersiu, wielkiej lubowy do rydnego bortnego, jego żuteliu i ciłej lemkołyny.
3: Melania Sobyn, koli odejdu, koli już schasne moja zwizda, jak oczy moje striatia dzir, tołdy odejdu, lubą lem moja, na wse ostane seryt tych hir. I budę ona z lechićkim witrom, nad zemlą tą się unosyła. De się zbudyło moje życia, de jem kolisy zahostyła. De seret chorbił w zastupaniu, moja drocha werch siapiała. Na puty terni, a nad nim roży, do nich jem ruky wytichała. Ich jem i mała każdym razom, koli już i ty brakło sył. Żeby ne wpasty była prykazą, lubą bezmężna dityny hir. Czytała Natalia Połechacz.
1: Życie Melanii Sobyn wystalone było ternią, ale dało i też żmeńku radosty, że ostatni rok życia mogła przeżyty w stronach, kotry tak mocno kochała. Do ostatnich dny mogła odkrywać to te skarby, jak kryje w sobie rydna zemla.
4: Melania Sobyn, zemlo moja, storinko moja tycha, kolorami rozmajenej mi łuże. Niejedna nas dolenka była lycha, może za to tebe lublu tak duże. Zemlo twerda, ty szczedra i bohata, lem tia treba luby ty tak jak mamu. Treba znaty wymawlaty zaklatia, jak do toho, što je w bajci sezamu. Ty, jak poezyja, pełna krasnej przyrody, pachnesz kwitją i małoką protikasz. Nych to ne znasz, to kryjesz iście w sobie. Jakie skarby tam od wikił zamykasz. Deszcz ja zabudu, zemlo moho dzieciństwa. Tym ja chródmy wykormyła swoima, tu mia kupała.

0: A w tych wodach twoich bystrych, najdroższa moja maty Lemkynia. Czytała Paulina Smereczniak.
1: Bardzo dziękujemy wszystkim słuchaczom. Program Radio Czytelnia zrychtowali Olena Duć i Warwara Duć. Mamy nadzieję, że ten odcinek zaochoty was do zgłębienia biografii i twórczości Melanii Sobin. Kiedy będziemy w Bortnum, nie zabudmy pomodlić się przy grobie poetesy. Zapalite świczku. Spróbujmy posmotryć na rodną ziemię jej oczami i dozryty to tu krasu. Zapraszamy na następny radioczytalni. Na zakończenia posłuchajmy te roczku.

Przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa Tandej do Dlemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Lem FM i Radio Lemko.

pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było byty poetom. Kiedym już w ludy poetom, nie statym ja na to, bo orił.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Pierwsze Lemkiwskie Radio. Lem FM.

M z mamy. W znamy. Razem daje LMFM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

disappear when I

Võlam upare žove, u Londonove, taj u New Yorkove. Hodelam, talapalam u papuča, taj krnično vodu ljalam na 6 bakse plasmasovoj.

перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці, 103,8 Полковиці. Лем FM.

ρεύμα από το πολύ πιο σχολείο. Τα κόκκινα στάρα,

Serpen, bratu Jarosławowi. Pomedze ścisky oraniny smuszka, świżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żołte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od speka i zliwe, guzeriami do gory, kołosiom dolejno.